0: Дорожное радио.
1: Kiedy patrzę za ciebie, w tamte lata, co minęły.